gorliwy statnik, żamą wśród pustyni. Zetor z letnich wrata, krisy prawą smiluje, snikar prazny plet, ustający predaje, krowisz tępy skudzi.